ma woda sere ana pala gomo puño nyabano ana pala goma woda mondi ana pala goma ama pala goma aya ma pala gomo woda mondi aya ma pala goma holwit ratego I'm very strong ratego nyomo ko wodore kiange okoro every wodore woda sami onge chuo wodore no kiongo koda marana sama gine ni kibiro kipenjore